wonyo menyi na dawase epo emepo ni wiemu no menyi na wonyi na kaze rade ngutu ni ewa mwera.